0: każdej bukur. Ja potrzofty. Fajl, a mu da się kodin cikana, brab.
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Klab FM, Kaperadion. Kaperadion.